les profeto sizothetha ilizwi lobungqondi sizothetha ilizwi lolwazi sizothetha ilizwi kuza unyakazisinqa sezulu namhlanje izulu lizawuthetha ngaphezu kwempilo yakho ikhona into ezawukwenzeka noba masiro